Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: Tam jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi.
2: Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Jest takie urządzenie, Pod 6. To takie mądre łóżko, jakby nakładka na materac. To system, który chłodzi i ogrzewa materac, analizuje parametry organizmu, rozpoznaje, kto właściwie leży w łóżku i zmienia warunki snu bez budzenia właściciela. System śledzi m.in. fazy snu, tętno, zmienność rytmu serca, częstotliwość oddechu i chrapanie. Dane trafiają do autopilota, czyli oprogramowania, które uczy się rytmu użytkownika i może automatycznie zmieniać temperaturę, na przykład w trakcie nocy. Nowe czujniki mają również lepiej orientować się w przestrzeni. Pod 6 potrafi określić położenie konkretnych osób na materacu i oddzielić ich dane nawet wtedy, gdy śpią bardzo blisko siebie. Ma też rozpoznawać obecność dziecka albo zwierzęcia i każdemu zapewnić odpowiednią temperaturę do snu. Wszystko zmierza do tego, żeby czujniki zniknęły z naszych nadgarstków, a były w naszym materacu i tam dbały o nasze zdrowie. Czasami świat użytkowej nauki mocno mi imponuje.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. No to teraz takie malutkie ostrzeżenie. Jak wynika z opublikowanego raportu, co trzeci rodzic pyta swoje dziecko o zgodę na publikację zdjęcia w sieci. Tymczasem 33% najmłodszych prosi rodziców o usunięcie z sieci treści na swój temat, umieszczonych bez ich zgody. Dlaczego? Perspektywa rodzica i dziecka niekoniecznie są zbieżne. Najmłodsi są wyśmiewani, to generuje hejt, a dalej problemy ze zdrowiem psychicznym, co niestety teraz jest coraz powszechniejsze. Rodzice umieszczają zdjęcia dzieci, bo mają dobre intencje najczęściej. Chcą się nimi pochwalić, są z nich dumni. Trzeba jednak wiedzieć, że zdjęcia dzieci nigdy nie znikną z sieci. Nawet jeśli my ich nie widzimy w danym momencie, one tam pozostaną na zawsze. Warto zadać sobie pytanie, czy nasze dzieci naprawdę będą szczęśliwe, jeżeli za kilka lat znajdą te zdjęcia? Jest też druga, znacznie poważniejsza kwestia. Większość urządzeń cyfrowych podaje geolokalizację. Rodzice są nieświadomi tego, że można zlokalizować dziecko, a to może już być niebezpieczne.

0: El Radio
1: 98 FM. Jest godzina 10. Piotrek Rogusz, dziękuję wam bardzo za uwagę. Spotkamy się w poniedziałek o 6 rano. Za chwilę Witek Lazar, za chwilę serwis informacyjny, za chwilę prognoza pogody i też za chwilę rozpoczynamy piękny weekend.
2: Zarzuty znęcania się i zabicia zwierząt wyrzuciła 5 małych kotów przez balkon. Systemy do wykrywania dronów opracowali na łódzkiej Politechnice. Zainteresowanie z Ukrainy. Martyna Wojciechowska w Łodzi o pomocy psychologicznej dla młodzieży.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę. Zapraszam. 78-letnia mieszkanka Łodzi usłyszała zarzuty znęcania się i zabicia zwierząt. Kobieta wyrzuciła przez balkon 5 małych kotków, 2 z nich nie przeżyły upadku. Policjanci zostali powiadomieni o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami przez mieszkańca Bałut.
4: Funkcjonariusze pojechali na ulicę Rojną, gdzie oczekiwał zgłaszający. Mężczyzna oświadczył, że znalazł kocięta, w tym jedno bez oznak życia. Zwierzęta zostały przewiezione do lecznicy,
2: mówi podkomisarz Kamila Sowińska. Ustalenia policjantów oraz zebrane materiał dowodowy w tej sprawie potwierdziły, że czynu tego dokonała 78-letnia seniorka.
4: Jak się okazało, kobieta miała wyrzucić przez balkon małe kotki. W jej mieszkaniu znajdowały się także 2 dorosłe koty, które również zostały przewiezione do weterynarza.
2: Za znęcanie i zabicie zwierząt grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej prezentowali swoje umiejętności podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na uczelni opracowano 2 nowoczesne systemy, które mogą być wykorzystywane do wykrywania dronów. Jedno z rozwiązań pozwala na lokalizację i śledzenie dronów dzięki wydawanym przez nie dźwiękom.
5: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
2: Mówi dr Piotr Lipiński. Drugim prezentowanym rozwiązaniem był Dumbo, pokładowy system pasywnej, wielodomenowej detekcji i śledzenia statków powietrznych. Szczególne zainteresowanie technologiami wykazywali przedstawiciele firm produkujących drony bojowe wykorzystywane na Ukrainie, a także reprezentanci Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy. Łódź łączy siły z Martyną Wojciechowską dla zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa łódzkich dzieci i młodzieży. Zainicjowany przez Fundację Wojciechowskiej UNAWEZA edukacyjny projekt Młode Głowy ma na celu normalizowanie sięgania po pomoc, rozwijanie u młodych ludzi poczucia sprawczości i wzmocnienie u nich poczucia własnej wartości. Swoje działanie kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, jak i rodziców oraz nauczycieli. Program jest bezpłatny dla szkół, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Martyna Wojciechowska spotkała się z młodzieżą jednej z łódzkich szkół, rozmawiała na temat kwestii związanej ze zdrowiem psychicznym oraz na temat tego, w jaki sposób dorośli mogą wspierać młodzież i czego młodzież tak naprawdę oczekuje od dorosłych. Prezeska i przedstawiciele Fundacji UNAWEZA spotkali się również w Biurze Aktywności Miejskiej ze specjalistami z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Pogoda w dalszym ciągu jest dynamiczna. Co to oznacza? No wszystko. I słońce, i chmury, i deszcz. Niestety dziś z przewagą tego ostatniego, zwłaszcza w drugiej części dnia. To nie będą jakieś sążniste opady, ale zmoknąć się da. Słońce jak na lekarstwo, 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
3: El Radio.
7: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, bo zaczyna się 2 godziny przed, a skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14 w El Radio.
0: El Radio.
3: El Radio.
0: 98 FM. 98 FM.
8: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: George Michael w El Radio. To jest audycja dookoła południa, a to nasza kartka z kalendarza. Mamy 25 dzień września, mamy piątek, piąteczek, piątunio. No to sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny, bo przecież piątek, piąteczek, piątunio. Aurelia, Kleofas, Franciszek, Gaspar, Kamil, Wawrzyniec, Wincenty i Władysław. Nasze najlepsze życzenia proszę zabrać ze sobą i przekazać dzisiejszym solenizantom.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Paraiso, Lost Frequencies i Mary Frost. Dookoła południa na początek sprawa bardzo ważna. Proszę zarezerwować sobie czas dziś od 17, bo będziemy grać o finał. Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy po świetnym występie z Niemcami. Dziś nasi siatkarze zmierzą się ze Słowenią. To nie koniec. Decyzja o rozegraniu tego meczu właśnie o tej porze, o 17, to świetna wiadomość dla polskich kibiców, ponieważ również dziś o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zainauguruje zmagania w Lidze Narodów 2026-27 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Nie będziemy musieli wybierać między dwoma ważnymi wydarzeniami sportowymi. Będziemy mieć je jedno po drugim z krótką przerwą na kolację. Proszę naszykować dużo popcornu i kciuki do trzymania.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Golden Summer to Loy i David Puentes. Dookoła południa kolejne podsumowanie wakacji teraz. Włoskie Ministerstwo Turystyki podzieliło się najnowszymi danymi dotyczącymi ruchu turystycznego w okresie od czerwca do sierpnia 2026. W trakcie 3 letnich miesięcy do Włoch przyjechało ponad 72,5 miliona turystów, którzy zarezerwowali tam 276 milionów noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku ogólna liczba noclegów podskoczyła o 2%. Najciekawiej jednak wygląda porównanie z bezpośrednią konkurencją. To znaczy nie ma porównania. Włochy wręcz nokautują Hiszpanię i Francję pod tym względem. Oszczędzę tym dwóm ostatnim nacjom danych statystycznych, ale wierzcie mi, to jest zupełnie inna półka. No, to już wiecie teraz, gdzie nie jechać. Chyba że lubicie tłok.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Can't Stop the Dance to Brian Ferry w muzycznym kąciku klasycznym El Radia. Przed godziną 11 jesteśmy i tutaj czas na odlicznik jak zawsze. Urządzenie, które odlicza i przypomina nam o ważnych datach czy fajnych okolicznościach, różnych okazjach. Naszą aktualną okazją jest Dzień Królika. Święto, które ma miłe skojarzenia, prawda? A powiedzenie królik doświadczalny, a no właśnie, nie każdy królik ma takie życie jak te, które mieszkają z nami w domu i przegryzają kable. Święto powstało, by zwrócić uwagę na los królików, który nie zawsze bywa sprawiedliwy. Światowy Dzień Królika przypada jutro, 26 września, tak więc stan odlicznika na dziś minus 1.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
5: 11 już za chwilę. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
6: Wadliwe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej naprawione i wracają na trasy. Nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza będzie dostępna w internecie. Historia lidera zespołu Lady Punk na wielkim ekranie. Premiera na festiwalu w Gdyni.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Naze, zapraszam. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wznawia wszystkie połączenia. Od dzisiaj, 25 września, kursy mają być realizowane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, mówi prezes ŁK Maciej Sobieraj.
8: Przerwa w kursowaniu była związana z usterkami technicznymi w nowych pociągach PESA L3. Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność. Przepraszamy pasażerów, którzy odczuli skutki utrudnień.
6: W związku z usterkami Łódzka Kolej Aglomeracyjna musiała odwołać kilkanaście połączeń. Stanowiły one około 6% wszystkich kursów. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dzisiaj rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
9: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
10: Dajemy mieszkańcom, to jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
9: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
10: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
6: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma także trafić do M-Obywatela. W najbliższy poniedziałek, 28 września, startuje gruntowna przebudowa ulicy Łagiewnickiej między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Remont rozpocznie się od wymiany wodociągu. Drogowcy te prace chcą wykonać jeszcze przed zimą. Kolejnym etapem robót będzie budowa nowej konstrukcji drogi, nowej jezdni oraz chodników. Pojawią się także zatoki parkingowe oraz zieleńce i drzewa. Interesującym wyróżnikiem będzie zachowanie zabytkowego bruku oraz fragmentu toru tramwajowego przy skrzyżowaniu z ulicą Berlińskiego. Na jezdni zaznaczona zostanie także dawna granica Łodzi, która w tym miejscu oddzielała miasto od wsi Bałuty. Na czas remontu ulica stanie się drogą jednokierunkową. Kierowcy poruszać się będą do Wojska Polskiego. Wjazdy w Łagiewnicką z ulic Joselewicza i Berlińskiego zostaną zamknięte. Ponadto na Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Łagiewnicką jezdnia zostanie zawężona. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
11: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie jeden po drugim i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
6: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
4: El Radio. El Radio.
5: Tu El Radio, już po 11:00 jesteśmy. Zapraszam na kolejną część naszej codziennej podróży dookoła południa. Witek Lazar, witam, kogo jeszcze nie witałem.
4: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Charles and Eddie sprzed wielu, wielu, wielu lat. Welle Radio, czas na kalendarz świąt typowych i nietypowych, jak to zwykle o tej porze i na początek tej godziny, więc sięgamy po niego, otwieramy na dzisiejszej dacie, 25 września. No i mamy tutaj w Mozambiku Święto Sił Zbrojnych, w Rwandzie Święto Republiki, a w Polsce Dzień Budowlańca. No i jeszcze mamy do tego wszystkiego Światowy Dzień Farmaceuty. No i do tego świętowania wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie. To nawet już za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Julia Wieniawa w El Radio. Dookoła południa, dziś 25 września, dziś Światowy Dzień Farmaceuty. To nie tylko okazja do docenienia pracy farmaceutów, ale przede wszystkim do przypomnienia sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym codziennym życiu. Farmaceuci są naszymi nieocenionymi przewodnikami w świecie leków. Pomagają zrozumieć, jak działają leki, które przyjmujemy, jak je bezpiecznie stosować, no i jak one mogą wpłynąć na nasze zdrowie. Są to osoby, do których zwracamy się o radę, kiedy jesteśmy chorzy, a które dbają o nasze zdrowie na co dzień. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy odwiedzamy aptekę, za ladą stoi osoba, która poświęciła swoje życie, aby pomagać nam czuć się lepiej. Obyśmy jak najrzadziej korzystali z ich porad.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: I to jest Zielona Górka z Pabianic. Sklasyfikowana została na 18 pozycji. Za zestawieniem stoi międzynarodowy przewodnik po pizzeriach o włoskich korzeniach. 50 to pizza. Projekt został stworzony i jest prowadzony przez Włochów. Pizzerie są odwiedzane anonimowo przez inspektorów. Lokale i warszawski, i Piotr, i Pabianicki mierzą się tutaj z pizzeriami z całego kontynentu, z całej Europy, oprócz tych włoskich. Dla nich istnieje osobny ranking.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, pochodzące z Amazonii pszczoły bezżądłowe zostały pierwszymi owadami w historii, które objęto ochroną prawną. Na razie formalna ochrona pszczół bezżądłowych obowiązuje w dwóch regionach Peru, ale eksperci podkreślają, że decyzja ta może stać się impulsem do wprowadzenia podobnych regulacji w innych częściach świata. Gdyby tak istniały komary niekąsające, albo pchły niegryzące, albo gołębie nieskutkujące plamami na samochodzie, sam objąłbym je wszystkie ochroną prawną. W ogóle bym je objął.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce, odsłoń komfort.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
3: Powoli zbliżamy się do 12:00, już za chwilę w samo południe. Najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
4: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
5: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
4: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
6: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
4: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych, tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
7: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
4: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: I słońce, i chmury, i deszcz. I niestety dziś z przewagą tego ostatniego, zwłaszcza w drugiej części dnia. To nie będą jakieś sążniste opady, ale zmoknąć się da. Słońce jak na lekarstwo, 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
3: Dookoła południa, już po południu jesteśmy. A zatem druga połówka programu właśnie się rozpoczęła i przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam do 14.
0: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Aktuelle Radio, po 12 już jesteśmy. Na początek tej godziny tradycyjnie poświęcamy chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 25 września. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Michael Douglas, amerykański aktor i producent, Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy, Mark Hamill, amerykański aktor, Luke z Gwiezdnych Wojen, Karl-Heinz Rummenigge, niemiecki piłkarz, działacz piłkarski, Zucchero, włoski piosenkarz, Michael Madsen, amerykański aktor, Will Smith, amerykański aktor, Katrina Zeta-Jones, walijska aktorka i Jodie Kidd, brytyjska modelka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś właśnie swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno tradycyjnym 100 lat.
1: El Radio 98 FM 98 FM.

0: To była Kyra. Dookoła południa i u nas teraz rubryka Co za dzień, w której sprawdzamy jak zwykle, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 25 września. Tego dnia w 2012 roku opublikowano obraz tak zwany ekstremalnie głębokiego pola Hubble'a. Powstały na podstawie ponad 2000 zdjęć wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Na zdjęciu widocznych jest około 5500 galaktyk, z których najodleglejsze znajdują się w odległości 13,2 miliarda lat świetlnych. Zdjęcie opublikowano właśnie dziś, tego dnia, 25 września 2012 roku w serwisie HubbleSite.org i do dzisiaj można je tam znaleźć. Jest to najdalej sięgające zdjęcie astronomiczne, jakie do tej pory wykonano w świetle widzialnym.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: To Alex Warren w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, w Kanadzie znaleziono kryształy soli, które są jak takie naturalne kapsuły czasu. W ich wnętrzu utknęły krople wody i bąbelki powietrza sprzed około 1,5 miliarda lat. Są one jak maleńkie słoiki z powietrzem. Zespół badaczy zdołał je otworzyć i zbadać, co tam jest. Okazało się, że Ziemia miała wtedy o wiele więcej dwutlenku węgla i zaskakująco dużo tlenu. Dość, by teoretycznie utrzymać złożone życie, które pojawi się dopiero setki milionów lat później. Stężenie CO2 było wtedy 10 razy wyższe niż obecnie, a tlenu było 6 razy mniej niż teraz. No nie dałoby się żyć. Były tylko jakieś tam bakterie, glony. Nic dziwnego, że nieco bardziej złożone życie pojawiło się dopiero setki milionów lat później. No kto by chciał żyć w takich czasach? Kompletnie nie było atmosfery.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: To oczywiście Depeche Mode. Dookoła południa, przed pierwszą już jesteśmy, nie dalej chyba jak wczoraj. Opowiadałem wam o niezwykłym comebacku iPhone'a 4. Model z 2010 roku ma aparat 5 megapikseli i przetwarza obraz tak, jak potrafił wtedy, czyli bez udawania, bez sztucznej korekcji, bez podrasowywania. Pytanie, czy to ma sens? Nie da się używać go do czegokolwiek innego niż zdjęcia, mówię o telefonie. Zamiast telefonu masz zwykły aparat fotograficzny. Zrobione zdjęcia trzeba potem przesłać ręcznie, po kablu, jak za dawnych lat, i ewentualnie potem ręcznie obrobić w komputerze, jak za dawnych lat. Otrzymujemy zdjęcia z wyraźnym szumem, gorszą ostrością, no i to właśnie pomaga im się wyróżnić. Krótko mówiąc, technologia sprzed 15 lat oferuje coś, czego nie daje ta współczesna. Niektórzy to lubią, nawet za własne pieniądze.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Schaeiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
6: Tu El Radio, już za chwilę 13 i warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia przed nami.
7: Przez 3 dni w Łodzi wieczorem utrudnienia w ruchu samochodów i MPK. Za chwilę powiemy o zmianach. Wzdłuż rzeki Pilicy w Łódzkiem powstanie blisko 170 km trasy rowerowej. Dzisiaj nasi piłkarze zagrają na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Przemysław Naze, zapraszam. Centrum Łodzi zostanie w dużej części wyłączone z ruchu. Powodem jest 16. edycja Light Move Festival, który rozpoczyna się dzisiaj o 19. Dla kierowców oznacza to zamknięcie m.in. Piotrkowskiej od Roosevelta do Placu Wolności, a także ulic Nowomiejskiej i Zgierskiej do Lutomierskiej. Zamknięte będą również wybrane odcinki zachodniej, Legionów, Ogrodowej, Północnej, Wolborskiej, Tuwima, Struga, Moniuszki, Traugutta, Narutowicza, Jaracza, Więckowskiego, Zamenhof, Nawrot i Sienkiewicza. Wzmocniona zostanie komunikacja miejska. Tramwaj 10A będzie kursował na trasie WZ do północy, a linia 12 otrzyma dodatkowe kursy do radiostacji. Autobusy nocne pojadą częściej, nawet co 15 minut i z większym taborem. Część linii autobusowych będzie kursowała objazdami. Na czas festiwalu wrócą również łódzkie linie turystyczne. Tramwaj linii 0 będzie kursował od 18 do 1 w nocy na trasie północna Widzew Augustów, a autobus linii 151 połączy plac Mikulskiego ze stadionem miejskim przy Alei Unii Lubelskiej. Festiwal potrwa od piątku do niedzieli. Jeśli wybieracie się do centrum, warto zostawić samochód i skorzystać z komunikacji miejskiej. Pomysł na rowerowy wypad z Łodzi? Jest nowy plan. Velo Pilica. Wzdłuż rzeki ma powstać blisko 170 km trasy łączącej 15 samorządów. Od granicy ze Śląskiem aż po Mazowsze. Po drodze będą Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła, skansen rzeki Pilicy oraz przedborski Sulejowski i Spalski Park Krajobrazowy, czyli lasy, woda, przyroda i sporo miejsc, w których można się zatrzymać. Dla mieszkańców Łodzi to może być pomysł na weekendową wycieczkę rowerową albo krótszy wypad poza miasto. Trasa ma połączyć miejscowości i istniejące ścieżki, a tam, gdzie ich brakuje, zaplanowane zostaną nowe odcinki.
9: Projekt, który przez lata będzie właśnie służył mieszkańcom województwa łódzkiego, ale także turystom, którzy będą chcieli odwiedzać nasze województwo, będą chcieli właśnie podziwiać nasze walory przyrodnicze, to co posiadamy, ale również tacy, którzy będą łatwiej przejeżdżać przez nasze województwo, bo sieć naszych tras rowerowych będzie połączona z tymi trasami krajowymi rowerowymi.
7: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Na razie rowerów jednak nie wyciągamy, bo trasa dopiero powstaje na papierze. 15 samorządów podpisało list intencyjny, a teraz czas na dokumentację, uzgodnienia i wyznaczenie dokładnego przebiegu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
10: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
7: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45.
0: El Radio. El Radio.
6: Po 13 już jesteśmy, dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar. Witam, kogo jeszcze nie witałem, bo to już ostatnia w tym tygodniu okazja.
0: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Schaeiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Dusty Springfield w El Radio. Tę godzinę zaczynamy jak zwykle od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych ponownie. Dziś 25 września. Dziś mamy Dzień Budowlańca. Święto o długich tradycjach sięgające czasów przedwojennych. To dobrze świadczy o ludziach z branży, którzy przez tyle lat uczestniczyli w obchodach i dbali o pozytywny wizerunek budowlańców. Z pewnością również dzięki temu fachowcy cieszą się dużą renomą, nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą. No i tu dochodzimy do kluczowego słowa – fachowcy. Jak wiadomo, są fachowcy i są fachowcy. Dziś świętują ci pierwsi.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Carly Rae Jepsen, Wele Radio. Słuchajcie, święta idą. Tak, serio mówię. Właśnie dziś po raz pierwszy w tym roku pojawiła mi się w internecie reklama. Opłatki wigilijne duże. Opłatek wigilijny tradycyjny 60 sztuk, 27,50 złotych. Spokojnie, złotych. No mega paka, 60 sztuk. Nie ma co. Zastanawiam się, po co komu tyle? No ale jak byłem mały, to uwielbiałem zjadać opłatki w każdej ilości. Poza tym można jednym takim zakupem obdzielić całą ulicę. To ma sens. Ale jeszcze się wrzesień nie skończył. Święta dopiero za 3 miesiące. No kiedyś na dachu jednego z wieżowców w moim mieście był taki wielki napis, neon: przezorny, zawsze ubezpieczony. No, faktycznie, to może by jednak kupić. Czekam teraz na reklamy choinek, bo przed samymi świętami może nie być.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: kalendarzu. Tak czy inaczej, pełnia jutro wieczorem. Wszystkiego romantycznego.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Let's go.

0: Morcheeba i Rome Wasn't Built in a Day, czyli nie od razu Rzym zbudowano. No pewnie, że nie. Prawie na zakończenie naszego programu, bo zbliżamy się już do drugiej. W tym miejscu pojawia się jak zwykle kącik imienia Paulo Coelho, czyli złote myśli wprost z polskiego internetu. No i oto kolejna, tak akurat na weekend do przemyślenia. Moja partnerka zaczęła ostatnio narzekać, że tak rzadko się uśmiecham. No ale to ona nalegała na stworzenie poważnego związku. Poważnie?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja. Pofabryczny kompleks Schaiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
5: Zbliżamy się już do 14:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Po drugiej z Wami Tomek Miara w popołudniowym paśmie. Witek Lazar. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu życzę. Do poniedziałku. To była audycja Dookoła Południa.
6: Kobieta wpadła pod tramwaj w Łodzi na Łagiewnickiej. Bezpłatne badania profilaktyczne w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Historia Violetty Villas.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Nazę. Zapraszam. 23-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj na ulicy Łagiewnickiej w Łodzi. Ze wstępnych informacji wynika, że młoda kobieta przebiegając przez przejście dla pieszych wtargnęła pod nadjeżdżający tramwaj i została uwięziona pod jadącą w kierunku Bałuckiego Rynku trójką. Strażacy, którzy dotarli na miejsce jako pierwsi, użyli poduszek pneumatycznych, żeby podnieść wagon. Piesza została uwolniona i przekazana ekipie pogotowia ratunkowego. Z urazem nóg trafiła do szpitala. Łódzkie Pogotowie zaprasza we wrześniu na bezpłatne badania profilaktyczne. W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego przy Sienkiewicza można sprawdzić m.in. ciśnienie, tętno, poziom cukru, saturację i BMI, a także wykonać EKG.
8: Przy okazji prowadzimy edukację zdrowotną, zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób nowotworowych oraz profilaktyki chorób układu krążenia.
6: Mówi Katarzyna Kowalczyk z POZ Pogotowia. Na miejscu można też nauczyć się prawidłowego samobadania piersi i jąder, a dla dzieci przygotowano bezpłatne USG płuc. Drogowcy przystąpili do remontu pierwszego odcinka ulicy Stare Złotno. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się odcinkiem pomiędzy ulicami Złotno i Gwiaździstą, aby następnie przenieść się z pracami na odcinek od Gwiaździstej aż do granicy miasta.
9: W ramach zaplanowanego zakresu prac drogowcy zajmą się przede wszystkim wymianą zniszczonej i niespójnej nawierzchni jezdni. Zniszczona asfaltowa jezdnia, która na dalszym odcinku zamienia się w betonowe płyty, zostanie zastąpiona przez nowy i gładki asfalt. Jednak zanim zostanie on ułożony, wykonana zostanie nowa podbudowa drogi. Drogowcy wykonają także nowe chodniki wzdłuż drogi, których miejscami tutaj brakuje.
6: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Drogowcy przystąpili do prac rozbiórkowych jezdni. W następnym etapie rozpoczną się prace ziemne oraz konstrukcyjne. Na czas trwania robót ulica Stare Złotno jest przejezdna dzięki wykorzystaniu ruchu wahadłowego. Sandra Drzymalska gra w Violetę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
10: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie, no jedno z bliższych postaci i osób.
6: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
11: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
12: Wieczorem startuje w Łodzi Festiwal Światła. W centrum miasta pojawią się mappingi, projekcje i instalacje świetlne. Jedną z głównych atrakcji będzie 360-stopniowa projekcja na Placu Wolności. Będą też instalacje w Parku Staromiejskim oraz specjalna strefa dla dzieci w Parku Sienkiewicza. Festiwal potrwa do niedzieli. Teatr Nowy z premierą na małej scenie. Dziś spektakl Niech żyje życie, Rapsodia. To jedna z pierwszych premier nowego sezonu Łódzkiego Nowego. Muzyczny weekend w MSK Niciarniana. O 20:00 finał przeglądu New Jazz Music z udziałem 6 łódzkich zespołów. Jutro o tej samej porze Marys Polski zagra własne interpretacje utworów Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky, wracając do punkowej psychodelii i polskiej nowej fali lat 80. A w Fuzji ostatni weekend lata. Dziś w zabytkowej kotłowni finał Teme Polówki.
13: O 19:00 kultowy Terminator, a o 21:00 Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy. Dwa filmy i jedna wyjątkowa przestrzeń i ostatnia szansa, żeby w tym roku zobaczyć Teme Polówkę w Fuzji.
12: A jutro w ogrodach Anny koncert.
13: O 17:00 zapraszamy na muzyczny Before 0% z zespołem Tuleje. Folkowe inspiracje, jazz, blues, muzyka dawna i improwizacja.
12: Dodaje Agnieszka Bulustrando z Fuzji. Tegoroczna fuzja z latem kończy się 29 września, a pod koniec przeszłego tygodnia Łódź zamurzy się w kulturze Korei Południowej. 2 października rusza Łódź Book Live. Do 16 października będą spotkania z autorami, kino, K-pop, warsztaty i koreańska kuchnia. Jednym z gości będzie Kim Ho-yeon, autor bestsellerowego nietuzinkowego sklepu całodobowego. Wydarzenia odbędą się w ponad 30 filiach Biblioteki Miejskiej i będą bezpłatne.
11: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
14: El Radio.
15: Przyszedł w końcu długo wyczekiwany piątek, a ja zapraszam na wspólne 4 godziny z El Radiem. Tu Tomek Miara. Oczywiście, że będzie mnóstwo weekendowych propozycji z biletami do kina włącznie.

0: gra dla Was El Radio, a zazwyczaj w piątki ja podpowiadam, na co może warto byłoby się wybrać do kina. Od dzisiaj można obejrzeć film Luna i rozgadana świnka. Oczywiście, że jest to kino familijne. 11-letnia Luna, fanka serii książek o superbohaterach walczących o środowisko, otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością. Familijne kino przygodowe jest to animacja. Natomiast w kinach jest już film zatytułowany W sercu dziczy. Na skutek katastrofy lotniczej oficer sił specjalnych i jego pies bojowy zostają uwięzieni w głębi alaskańskiej dziczy. W roli głównej możemy zobaczyć Brada Pitta. Czy to wystarczy, żeby na ten film się wybrać? Pozostawiam Waszej decyzji. No i film, który generalnie nie jest z gatunku, który jakoś szczególnie mną emocjonuje, ale ma naprawdę wysokie noty. Resident Evil. Awaria laboratorium Umbrelli powoduje niekontrolowane uwolnienie wirusa. Mieszkańcy Raccoon przemieniają się w bezlitosne, krwiożercze istoty, a Brian, przypadkowy świadek katastrofy, zostaje uwięziony pośród chaosu miasta. Zdecydowanie horror. Jeżeli ktoś lubi tego typu kino i całą serię Resident Evil, myślę, że warto byłoby się wybrać. Natomiast jeżeli macie w planach wybrać się w najbliższym czasie do kina, zostańcie z nami, za chwilę będę miał dla Was zaproszenia.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: RMFFM.pl Radio. Przyszedł czas, żeby zaprosić Was do kina. Mam podwójne zaproszenia do Multikina. Wy decydujecie, na który seans i kiedy macie ochotę się wybrać. Konkurs jest mailowy, więc uwaga, już teraz na adres kontakt@lradio.pl, kontakt@lradio.pl. Proszę przysłać mailem hasło, które brzmi: słucham L Radia. Słucham L Radia. kontakt@lradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas start.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: słuchacie L Radia. Oczywiście dzisiaj zaczyna się Light Move Festival i to jest prawdopodobnie ta najważniejsza i centralna impreza w naszym mieście w ten weekend, ale coś innego też się będzie działo. Na przykład piosenki Andrzeja Zauchy śpiewane przez wielu znakomitych artystów. Jakich, kiedy i gdzie będzie można ich posłuchać, o tym opowiem Wam za chwilę.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.
2: É tudo que eu preciso.